0: Postu. Dlaczego? 2 lata temu zarząd koła zdecydował, że dom sprzedamy i doszło do sprzedaży. No i z tego powodu, że myśmy to sprzedali, nie jest żadną tajemnicą, że otrzymaliśmy również jakieś pieniążki, z którymi my się podzielili na początku, że daliśmy 500 000 w roku 2024 na remont siedziby zarządu głównego. Wspomagaliśmy koła okoliczne tu w obwodzie orłowskim. No i się pojawił apel, że jest taka możliwość wsparcia zarządu głównego i dofinansowania, żeby jak najszybciej było możliwe dokończyć to dzieło, które jest potrzebne nie tylko do nas, członków PZKO, ale myślę, że do wszystkich Polaków żyjących tu na naszym terenie.
1: Nieoczekiwane narodziny samca żyrafy ugandyjskiej. Tak można nazwać zdarzenie, które zwieńczyło 11 lat starań pracowników Ostrawskiego Ogrodu Zoologicznego o nowy przychówek. O szczegółach tak mówi Barbara Krzyżankowa z działu edukacji ogrodu.
2: Ostrawa hoduje żyrafy ugandyjskie od roku 1987. Od tego czasu stopniowo stadko się starzało, zostały wymienione za młode osobniki, przyjechała samica z Pragi, młody samiec przyjechał z Poznania, a potem dotarły jeszcze 2 młode samice z parku holenderskiego Bexibergen. Mieliśmy nadzieję, że będą młode żyrafki. Jednak się długo nic nie działo. Doszło do wymiany samca. Samiec z Poznania pojechał do Iławy i przyjechał samiec zoo w Libercu. Ale w międzyczasie doszło do niespodzianki, bo przyszło na świat żyrafiątko. Nasi opiekunowie nie widzieli krycia, samiec z Poznania był troszeczkę niższy i taki troszeczkę, powiedzmy, niezdarny. To i tak jedna samica żyrafy po prostu spodobał się jej, no i ufundowała sobie malucha. A maluch mierzy około 180 cm i waży około 80 kg. Goście, którzy chcą zobaczyć malucha, mają kilka możliwości. Albo wejdą do pawilonu zwierząt afrykańskich, albo podczas przejażdżki safari ekspresem maluch przechadza się po wybiegu zewnętrznym, niezupełnie na wybiegu z innymi żyrafami.
1: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy 13 sierpnia to data, która jednocześnie stawiała mury i przełamywała bariery. Dokładnie 65 lat temu władze NRD rozpoczęły budowę muru berlińskiego. Tego samego dnia, choć w innych latach, dwie kobiety zapisały się jednak w historii. W 1918 roku Offa Mae Johnson jako pierwsza została oficjalnie przyjęta do amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, a w 2014 roku Mariam Mirzakhani została pierwszą laureatką medalu Fieldsa. Filmowego akcentu dodaje 127. rocznica urodzin Alfreda Hitchcocka. Od muru dzielącego ludzi po bariery, które udało się przełamać. W części publicystycznej porozmawiamy najpierw na temat 450-lecia Kościoła Ewangelickiego w Nytku. Następnie Stanisław Gawlik przybliży nam rajd kolarski szlakiem walk pierwszego powstania śląskiego, który miejsce mieć będzie w sobotę. A na koniec w letniej powtórce wspomnimy spektakl bajki Dziwożone. Najpierw piosenka.

0: Z okazji 450-lecia kościoła ewangelickiego w Nytku przypomniano bogatą historię tej zabytkowej drewnianej świątyni. W ramach obchodów zorganizowano wystawę oraz udostępniono wnętrze obiektu dla zwiedzających, a dopełnieniem wydarzenia była piątkowa prelekcja historyczna. O szczegółach tej inicjatywy mówi prelegent Józef Szymeczek.
1: Z jakiej okazji i na jaki temat przeprowadził pan dzisiaj prelekcję?
2: Dzisiaj spotkaliśmy się w kościołku drewnianym w Nytku z miejscowymi ludźmi, by przypomnieć sobie rocznicę założenia, wybudowania tu w tym miejscu drewnianego kościołka przed 450 laty, czyli w roku 1576. I chcieliśmy przypomnieć ten rok, nie trzymamy się dokładnie daty, ale warto bowiem to przypominać, ponieważ jest to taki wspaniały, piękny zabytek architektury ludowej.
1: Czy w porównaniu z kościołami w naszej okolicy kościół jest raczej starszy?
2: No, ten kościół jest charakterystyczny, a specyficzny tym, że go wybudowali ewangelicy w czasie, kiedy tu był okres, kiedy na Śląsku Cieszyńskim był ewangelicyzm, luteranizm rozszerzony niemalże w XVI wieku w całej rozciągłości, a później był zabrany przez katolików w XVII wieku, czyli ma swoją historię, tym jest ciekawy, a z tych wszystkich ewangelickich kościołów jest chyba najstarszym.
1: Ma kościół jakąś swoją ciekawą historię lub okres, który warto zapamiętać?
2: No, zapewne tu wiele się działo wokół tego kościoła. Wiele ciekawych ludzi się tu pojawiało, czy to proboszczów, czy wizytatorów. A sam obiekt, który stoi, ma wartość taką, że trzeba ją zwiedzić przynajmniej raz w życiu.
1: Zmieniał się bardzo ten kościół?
2: No niestety, on się faktycznie zmieniał, a szczególnie ta postać jego zewnętrzna jest dzisiaj taka, że już wiele tych śladów tej architektury ludowej zostało tu zatartych. Owszem, środek jest bardzo pierwotny, oryginalny i piękny.
1: Czyli zachowały się jakieś pamiątki lub dokumenty o tym kościele?
2: No, dokumentów i pamiątek jest bardzo wiele, zresztą i zdjęć towarzyszącą imprezą tego naszego spotkania jest wystawa, na której zaprezentowano jest kilkanaście, bo nie znów tak dużo, zdjęć z okresu dawniejszych właśnie, które pokazują zmiany tego kościoła.
1: Jaką rolę odgrywał ten kościół dawniej w życiu mieszkańców Nytku?
2: No, jako kościołek filialny w parafii wędryńskiej był takim miejscem życia duchowego, bo tu odprawiano chrzty, pogrzeby, dlatego był absolutnie ważnym elementem w życiu codziennym naszych przodków.
1: Czy podczas przygotowań natrafił pan na jakieś ciekawostki, o których mało kto wie?
2: Tak, ta historia jest dosyć znana, często jest przypominana przez ewangelików, czyli ja bym nie powiedział, że dzisiaj tu jakby przeprowadziłem jakichś wielkich odkryć naukowych, raczej przypomniałem tę historię tak, by ona została żywa w pamięci obywateli Nytku.
0: Rozmowę przygotowała redaktor Sabina Wojnar. Już w sobotę o godzinie 10 od Domu Kultury w Piotrowicach rowerzyści z obu brzegów Olzy wyruszą na kolejny rajd kolarski szlakiem walk pierwszego powstania śląskiego. Redaktor Jacek Sikora porozmawiał z jednym z organizatorów tego wydarzenia, Stanisławem Gawlikiem.
3: Pan Stanisław Gawlik, koordynator właściwie tego rajdu kolarskiego. Panie Stanisławie, który to już rajd i jaka właściwie jest jego historia?
4: Rajd w tym roku będzie obchodził 10. rocznicę. Jest to taki jubileusz, więc z tej okazji żeśmy uzgodnili z wójtem gminy Piotrowice, panem doktorem Liebiedzikiem, że wyprodukują plakietkę specjalną dla uczestników, żeby po prostu jakoś uhonorować ten fakt. No, jest sprawa taka, że myśmy w Piotrowicach organizowali zawsze jakieś spotkanie z okazji tego wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Były tam prezentacje różnych ugrupowań wojskowych, ale jakoś nie miało to wielkiej odezwy i tak sobie pomyślałem, że po prostu te miejsca walk, które są w Godowie, w Piotrowicach, w Zebrzydowicach, że warto po prostu zwiedzać na rowerze. No i wymyśliłem ten rajd kolarski i dotychczas się utrzymuje i myślę, że przetrwa, bo można co roku wykorzystać to sportowo, ale również patriotycznie, że odwiedzamy te miejsca pamięci, gdzie były te walki pierwszego powstania śląskiego.
3: Zanim przejdziemy do samego rajdu, jego tegorocznej edycji, przypomnijmy, jak to się właściwie stało, bo wszyscy mamy związane powstania śląskie, że to są Katowice, Bytom, Pszczyna, a tu nagle Piotrowice. To powstanie naprawdę wybuchło tu, praktycznie na Załużu?
4: Bardzo szczegółowo to opisał pan Krzysztof Przeląg, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, już przez 15 lat w artykule, którego korzystamy, bo naprawdę to są bardzo szczegółowe informacje i na tych informacjach się opieramy. Spowodowane to było tym, że w 1918 roku na pochodzie pierwszomajowym w Rybniku albo w Gliwicach Niemcy stłamsili ten marsz, zaczęli zamykać Polaków, więc Polacy uciekali stamtąd i przeszło 300 Ślązaków, przedostało się do Piotrowic. Tam gospodarze ich umiejscowili w stodołach, po domach, żeby przetrwali, no ale im się strasznie ciążyło, bo oni chcieli coś zrobić, więc tam potem doszło do tego, że samowolnie, bez zgody Korfantego i bez zgody Rady Śląska, to powstanie ogłosili tego 18, poszli na Godów z tych Piotrowic, no i po prostu zaczęło się, one trwało 7 dni to powstanie, ale potem się rozszerzyło oczywiście, ale z tych Piotrowic to zaczęło, tam zainicjowało wybuch tego pierwszego powstania śląskiego.
3: Były jeszcze potem dwa powstania, w wyniku których właściwie część Śląska powróciła do Polski. W tych dalszych zrywach powstańczych już chyba nie było żadnego takiego załużeńskiego akcentu.
4: Nieprawda, właśnie był. Cieszyniacy uczestniczyli, zwłaszcza w trzecim powstaniu śląskim. I tu mamy po prostu przykład tego, że Niemcy ich mieli wszystkich tych powstańców zarejestrowanych i właśnie ten pierwszy mord na Polakach, który był za Barbarą 18 września 1939 roku, polegał na tym, że byli to właśnie ci, którzy brali udział w trzecim powstaniu śląskim. Te pierwsze ofiary II wojny światowej, tego nazizmu niemieckiego.
3: Powróćmy może do samego rajdu. Jakim zainteresowaniem cieszy się ten rajd? Chyba coraz większym.
4: Oczywiście z roku na rok coraz większym. Około 100 uczestników już przez 3-4 lata uczestniczy. Nawet jeśli był ulewny deszcz, to nas było 45 też, po prostu tych zatwardziałych rowerzystów. Ale w tym roku mamy też trochę pecha, bo w Zebrzydowicach jest odpust i mamy problem z tym zakończeniem rajdu, ale pan Henryk Franek, który jest odpowiedzialny za zebrzydowicką część, wszystko zorganizował i będzie to wszystko kończyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w parku tam w Zebrzydowicach i tam to zakończenie uroczyste będzie. Zacznie się rajd o godzinie 10 z zapisami uczestników na podwórzu przed domem PZKO w Piotrowicach. Będzie tam można skorzystać z poczęstunku wody mineralnej czy jakiegoś batoniku. No i tam przypomnimy uczestnikom, czemu myśmy się zeszli, jakie to ma znaczenie i co wszystko będziemy widzieli. No i stamtąd wyjedziemy tyłem przez Zawadę do Godowa. W Godowie przy dworcu byłym. Tam jest główny pomnik powstania pierwszego śląskiego też. A z Godowa pojedziemy przez Głukowicę Skrybeńską koło kościoła w Piotrowicach, przez drogę i potem tamtymi stawami w kierunku Marklowic, Piotrowic, bocznymi drogami dotrzemy do Goku w Zebrzydowicach.
3: I tam będzie oficjalne uroczyste
4: zakończenie. Tam będzie
3: zakończenie.
4: Uroczyste zakończenie i ustalenie dalszego, bo zawsze na zakończenie ustalamy termin dalszego rajdu, a ten dalszy rajd zacznie z Zebrzydowic, będzie jechał przez Piotrowice i zakończy się w Godowie. Zawsze to tak jest, że w Piotrowicach się skończył w zeszłym roku, tak w tym roku się zaczyna, w tym roku się w Zebrzydowicach zakończy, więc się rozpocznie w przyszłym roku w Zebrzydowicach. Muszę powiedzieć, że wielka przychylność władz i Godowa, i Piotrowic, i Zebrzydowic i właśnie już to wzięli jako sprawę aktualną i te trzy gminy połączyły się przy tej jednej imprezie, ale oni mają jeszcze wiele innych akcji wspólnych, ale to jest jedna z takich sztandarowych.
0: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora. W ramach naszych letnich powrotów wracamy dziś do sceny Bajka Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie. Pod koniec lutego odbyła się tam premiera Dziwożony, współczesnego opracowania polskiej baśni ludowej, opowiadającego o wolności, emocjach i odwadze być sobą. Jak tę historię przeniesiono na scenę z myślą o najmłodszych widzach? Wysłuchajcie w montażu. Dziwożona to można powiedzieć takie współczesne opracowanie polskiej baśni ludowej. Co było dla pani najważniejsze w przeniesieniu tego dzieciom?
5: No, mówisz no, o dziwożonie, że jest złą kobietą, która bierze dzieci, ale Jędrzejska Wróbel właśnie według książki zrobiliśmy adaptację. Ona pojęła to trochę o wolności, o tom być sobą i właśnie jeżeli coś się nie zgadza, to znaczy, że coś trzeba zmienić. I co jest najważniejsze, przekazanie to nie, że nie mamy słuchać naszych rodziców, ale chodzi o to, żeby zadbać o siebie samych. Żeby jeżeli ja coś czuję, co nie jest w porządku i ktoś mi mówi, że to jest w porządku, to ja muszę wiedzieć, że to naprawdę nie jest w porządku, jeżeli ja to tak czuję. Chodzi o to, że często się zdarza to, że rodzic lub ktokolwiek powie, a nie płacz, bo nie masz po co, bez sensu, ale właśnie nie, tak to nie jest. Jeżeli płaczę, to ma dlaczego? I zamiast bać się własnych emocji i właśnie być w stanie puścić i być w stanie z nimi zacząć pracować i być sobą w tym, że zastanowić się naprawdę, czego ja chcę. Czy ja chcę naprawdę to, co mi rodzic mówi. Nie chodzi o to, czy iść spać o 9, nie? Bardziej o to, że co jest dla mnie ważne.
6: To ta dziwożona?
7: Ja ta dziewczynką, które spotykam.
0: Jak pani sama czyta tę postać dziwożony, chodzi może o symbol wolności, kobiecej siły, natury nawet.
5: Absolutnie, właśnie. Jak państwo mogło widzieć w tym spektaklu, dziwożona jest fragmentarną, to znaczy, że jest taką w duszy naszej Madzi. I to, że ona wchodzi do tego, do tej natury, do tego świata, że ją dziwożona porywa, ja to sobie właśnie jako reżyserka czytałam, a że dziwożona jest ta część w nas, którą my musimy odkryć i odkrywamy ją tylko wtedy, kiedy naprawdę się zaczyna coś dziać z nami nie tak, że musimy coś zmienić i wtedy w sobie zaczynamy szukać tego, co naprawdę chcemy i ta dziwożona w nas nam to powie. Także właśnie tak, w tej książce oczywiście jest jakimś symbolem kobiecości, wolności, ale w sumie jest to wewnętrznym przekazem, jest to nasza wewnętrzna jakby potrzeba tej wolności.
0: Co do spektaklu pojawia się takie zdanie: dziwożoną się nie rodzisz, dziwożoną możesz się stać. Co ono znaczy w kontekście dzisiejszych dzieci, dzisiejszego dziecka?
5: Jak było widać i na warsztatach, dzieci często są sztywne na początku, bo żeby je kochali, to oni są dobre. Jeżeli chcemy, żeby byli słuszne, żeby byli nie krzyczeli, żeby byli takie i takie, jak my chcemy, bo do tego systemu nam wpadają, to dzieciaki właśnie uczą się jednak jakiejś etyki, okej, okay, i druga, uczą się robić tak, żeby był rodzic lub dorosły zadowolony, żeby nas kochał. I to zaczyna potem robić coś w środku dziwnego, bo czasami się to nie zgadza, bo że czasami niektórzy są w porządku rodzice, a no niektórzy może trochę więcej niż by mogły i chodzi o to, żeby naprawdę odnaleźć siebie w tym wszystkim. I to jest jak psychoterapię mówią, je to o tym, że my szukamy siebie całe życie. No i kiedy zacząć? Jak nie w dzieciństwie. Wtedy jesteśmy najbliżej siebie i tylko jak dorastamy, chcemy być dla wszystkich i wszystkich dobri i żeby nas wszyscy kochali i zmieniamy się w coś i w jakiś obraz kogoś i nie w obraz nas samych. I chodzi o to, jeżeli ktoś z nas nie lubi takich, jak jesteśmy, to jest bez sensu. Niech mamy takich ludzi koło siebie, którzy nas będą lubić takich, jaki jesteśmy.
0: Nasi słuchacze na stronach internetowych znajdą zdjęcia właśnie z dzisiejszej premiery, ale o jaki typ lalki chodzi? Dlaczego dominuje taka, a nie inna?
5: Mm-hmm. Używamy lalki tak zwane stolikowe, to znaczy, że są animowane przez jednego aktora, na stojąco nie mają dratwy, nicie, nie mają inną animację, a bardziej chciałam przybliżyć tu dziewczynkę realnej postaci. Oczywiście nie jest dysproporcjonalnie jak dziecko lub dorosły człowiek, ale jest lalką bardziej podobną do człowieka. A to dziwożona jest odwrotnie, jest fragmentem, to znaczy, że głowę ma jak mapet, to znaczy, że otwiera burzę, ale zarówno ma kończyny i nogi osobno, ręki osobno i brzuszek osobno. I właśnie potraktowałam to tak, dlatego że ją chciałam odróżnić, żeby nie była jak człowiek.
0: Do premiery spektaklu Dziwożona sceny Bajka Teatru Cieszyńskiego wróciliśmy w naszej wakacyjnej serii Letnie Powroty, a gościem była reżyser Lucja Swobodowa-Wrana. A w jutrzejszym monobloku powrócimy do wielkorodzinnego spotkania jednej gałęzi mistrzowickich cięciałów. Porozmawiamy nie tylko ze samą organizatorką Ewą Sikorą, ale też z krewnymi, którzy wpadli do czeskiego Cieszyna ze wszystkich stron świata. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 13 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.